0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z Ukrainą na temat przyznania licencji na produkcję pocisków do systemu Patriot. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych podkreślił, że zwiększenie produkcji potrwa lata i nie odpowie na bieżące potrzeby wojskowe kraju. Szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego poinformował jednocześnie, że w roku 2026 Ukraina otrzyma mniej rakiet do systemu Patriot niż w roku 2025. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany kadrowe po strzelaninie między funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz wywiadu

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnych regionach, w Warszawie, Poznaniu oraz we Wrocławiu, odnotowujemy temperaturę od 13 do 14 stopni Celsjusza z towarzyszącym im lekkim deszczem. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, jest sucho i temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza. W Suwałkach występuje intensywny deszcz przy temperaturze 13 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1018 hektopaskali.

Minęła szósta, dzień dobry, wstajemy. No ci, którzy nie muszą, niech sobie jeszcze trochę poleżą, ale ten czas na prawdziwą pobudkę już nadchodzi wielkimi krokami. Maciek Chorzowski, witam i zapraszam do godziny 10.

A jak się tak rano okaże, że się wstanie i nie ma chleba, bo wczoraj się wszystko zjadło, to co wtedy robicie? Lokalny sklepik, piekarnia, czy też wyprawa do supermarketu? A może radzicie sobie bez? Zapraszam do podzielenia się waszymi opiniami na naszym Facebooku Moje Radio 24.

0: mówi Himmel Jadwiga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia i Katowic, na odcinku węzeł Łany, granica województwa Strzelce Opolskie, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku Płońsk, Siedlin, prowadzone są prace budowlane. Na drodze krajowej Duka 63 między Radyniem Podlaskim a Sławatyczami zamknięte jest przejście graniczne w Sławatycza. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Samo południe normalnie powinien być chyba hejnał z wieży mariackiej, ale u nas jest polska godzina. Całe 60 minut tylko polskich, najbardziej znanych, najlepiej dobranych kawałków. Zapraszam serdecznie.

Jeśli właśnie wstaliście z łóżka, to być może jesteście jeszcze w tej chwili, w której w domu jeszcze jest cicho. I potem nagle zaczyna szumieć czajnik, niczym startujący odrzutowiec. A jak już zapiszcze i zabulgocze, nalejcie wody do kubka z czarną zawartością. Słuchacie Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 14 stopni Celsjusza. W Szczecinie odnotowujemy umiarkowany wiatr. W Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu termometry wskazują od 13 do 14 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, pada intensywnie. Z kolei w południowej części kraju, w Krakowie i Rzeszowie, jest sucho, a temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza. W Gorzowie odnotowujemy 12 stopni Celsjusza i lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1018 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
3: Mój

0: Rock. Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że Rosja nie zamierza przepraszać Europy i podkreślił znaczenie dumy narodowej. Szef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaznaczył, że Moskwa nie będzie zabiegać o przywrócenie współpracy z państwami Unii Europejskiej po wprowadzeniu sankcji związanych z inwazją na Ukrainę. Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wyraził nadzieję na poprawę stosunków z Rosją i chęć spotkania z Władimirem Putinem, jeśli obie strony będą zainteresowane porozumieniem. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio potwierdził, że prowadzone są rozmowy z Ukrainą na temat przyznania licencji na produkcję pocisków do systemu Patriot. Polityk podkreślił jednak, że zwiększenie produkcji potrwa wiele lat i nie odpowie na krótkoterminowe potrzeby Kijowa. Według szefa kancelarii Wołodymyra Zełenskiego w roku 2026 Ukraina otrzyma mniej rakiet do systemu Patriot niż w roku 2025. To były najważniejsze informacje.

od 12 do 13 stopni. Południowa część kraju cieszy się lepszą pogodą. W Krakowie i Rzeszowie jest sucho, a termometry pokazują odpowiednio 14 i 12 stopni Celsjusza. W Warszawie występuje lekki deszcz, natomiast w Suwałkach odnotowano intensywne opady.

Tu moje Radio 24, minęła godzina 7, wstajemy, a ja to wstawanie postaram się umilić wam dawką solidnej, energetycznej muzyki.

Dzieci wesoło wracają do szkoły, parafrazując klasyka. Dorośli wracają z urlopów, a ekspresy do kawy w całym kraju przechodzą właśnie najpoważniejszy test wydajności od czerwca. Wrzesień. Wszystko powoli wraca na swoje miejsce. My na szczęście nigdzie nie wyjeżdżaliśmy i od rana gramy dla Ciebie. To jest Moje Radio 24.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku Pelplin-Kopytkowo trwają prace remontowe. W kierunku Gdańska ruch został przełożony na przeciwległą jezdnię w układzie 2+1. Na drodze ekspresowej S16 między węzłami Olsztyn Wschód i Pieczewo występują nierówności nawierzchni w kierunku Warszawy. Na drodze krajowej DK92 w okolicach węzła Tarnowo-Podgórne trwają prace spowodowane uszkodzeniem wiaduktu. W kierunku Świecka obowiązuje przewężenie jezdni do 3,5 metrów oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Dodatkowo zamknięta jest łącznica zjazdowa z północnej części węzła w kierunku Świecka. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Czasami warto wybrać się rano do sklepu po pieczywo, a właściwie to po jego zapach. Oni nawet uprawiają tam marketing zapachowy i coś w tym jest. Chleb pachnie, dobrze się kojarzy, a poza tym powoduje, że człowiek staje się głodny. Mam jednak nadzieję, że coś tam w szafeczce leży i jakiś chleb się u was znajdzie. Albo że chociaż macie blisko do tego lokalnego sklepiku. Pozdrawiam wszystkich, którzy takie sklepiki lokalne prowadzą.

To jest moje Radio 24. No fighting.

0: fighting.
1: Jest taka teoria fizyczna mówiąca o tym, że rano kołdra waży około 100 kg. Zwłaszcza jak jest chłodno, albo jak jest tak, że za oknem pada i psa by nie wygonił, a co dopiero człowieka, który musi iść do pracy. Mam nadzieję, że odrobinę energii się w was jeszcze dzisiaj rano znajdzie. To jest moje Radio 24.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 12 do 14 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzu, występuje deszcz. W Warszawie i Wrocławiu pada lekki deszcz, natomiast w Suwałkach opady są intensywne. Warunki są suche w Krakowie i Rzeszowie. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1018 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Finlandia nie wprowadzi zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia. Decyzja zapadła po tym, jak propozycja ta nie uzyskała poparcia partii Finów. Eksperci oraz badacze wskazują, że skuteczniejsze rozwiązania mogą obejmować zwiększenie kontroli rodzicielskiej, szeroką edukację medialną oraz bardziej rygorystyczne egzekwowanie ograniczeń wiekowych przez same platformy społecznościowe. Młodzi Finowie oraz przedstawiciele środowisk naukowych podkreślają, że całkowity zakaz byłby mało efektywny, gdyż część osób i tak próbowałaby go obchodzić. W innych wiadomościach duńskie służby bezpieczeństwa ujawniły, że Rosja planuje działania sabotażowe wymierzone w firmy wspierające Ukrainę. Działania te mają koncentrować się na przedsiębiorstwach sektora obronnego współpracujących przy dostarczaniu pomocy wojskowej dla Kijowa. Jako jeden z możliwych elementów działań sabotażowych wskazano akty podpalenia. Służby ostrzegły również przed próbami werbowania przez Rosję zwykłych Duńczyków do działań na rzecz Moskwy, które często odbywają się bez świadomej wiedzy osób zaangażowanych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowano temperaturę 14 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W Suwałkach opady są intensywne, a temperatura wynosi 14 stopni. W zachodniej i centralnej części kraju, w Poznaniu, Wrocławiu oraz Gorzowie, termometry wskazują między 12 a 13 stopniami Celsjusza przy lekkim deszczu. Warunki są znacznie lepsze na południu. W Krakowie i Rzeszowie jest sucho, a temperatura wynosi od 13 do 14 stopni Celsjusza. W Warszawie odnotowano lekki deszcz przy temperaturze 14 stopni Celsjusza.

Dlaczego tak to jest, że godzina w pracy potrafi trwać wieczność, a godzina rano przed pracą jakoś tak mija w mgnieniu oka? Niesprawiedliwość kolejną zauważyłem, jakoś ostatnio dużo mi ich z rana do głowy przychodzi. No cóż, żeby wam się tak udało, żeby dzisiejszy dzień w pracy zleciał szybko, wręcz ekspresowo i powroty do domu też obyły się bez większych kłopotów.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Katowic, jadąc w kierunku Wrocławia, trwają roboty wymiany nawierzchni na obiekcie mostowym. Zajęty jest prawy pas ruchu, lewa jezdnia pozostaje przejezdna. Na drodze krajowej 26 w okolicach przejścia granicznego Krajnik Dolny Szwed możliwe są zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

przed łodziejskim watem, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, mej, bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem.

0: szczęścia. Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
1: Ale
0: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.

Jeśli dziś rano pierwszy raz od dawna musiałeś ustawić budzik, to przypominamy podstawową zasadę. Przycisk drzemka nie zatrzymuje czasu. Sprawdzaliśmy. Kilkukrotnie. Można natomiast zrobić kawę, włączyć radio i spróbować rozpocząć ten dzień jak cywilizowany człowiek. Od muzyki już zaczęliśmy. To jest Moje Radio 2.

Całkiem fajne niektóre numery w moje Radio 24, bezczelnie to przyznam, ale jest też taki jeden, którego każdy nienawidzi i każdy go ma. To jest ta melodyjka albo piosenka ustawiona jako dźwięk budzika. Mam nadzieję, że następna, którą wybiorę, nie będzie właśnie tą u was. Zobaczymy. To jest moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski aktualnie występują opady deszczu. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, temperatura wynosi od 12 do 14 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w okolicach Poznania i Wrocławia, utrzymuje się lekki deszcz przy temperaturze około 13 stopni. Z kolei na południu i wschodzie Polski, w Krakowie i Rzeszowie, panuje sucha pogoda przy temperaturze od 13 do 14 stopni Celsjusza. W Suwałkach odnotowano intensywne opady deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1018 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Finlandia nie wprowadzi zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia. Decyzja zapadła po tym, jak propozycja ta nie uzyskała poparcia partii Finów. Eksperci oraz badacze wskazują, że skuteczniejsze rozwiązania mogą obejmować zwiększenie kontroli rodzicielskiej, szeroką edukację medialną oraz bardziej rygorystyczne egzekwowanie ograniczeń wiekowych przez same platformy społecznościowe. Młodzi Finowie oraz przedstawiciele środowisk naukowych podkreślają, że całkowity zakaz byłby mało efektywny, gdyż część osób i tak próbowałaby go obchodzić. W innych wiadomościach duńskie służby bezpieczeństwa ujawniły, że Rosja planuje działania sabotażowe wymierzone w firmy wspierające Ukrainę. Działania te mają koncentrować się na przedsiębiorstwach sektora obronnego współpracujących przy dostarczaniu pomocy wojskowej dla Kijowa. Jako jeden z możliwych elementów działań sabotażowych wskazano akty podpalenia. Służby ostrzegły również przed próbami werbowania przez Rosję zwykłych Duńczyków do działań na rzecz Moskwy, które często odbywają się bez świadomej wiedzy osób zaangażowanych. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury między 13 a 16 stopniami Celsjusza. Na północy i w centrum kraju Panin. W Gdańsku oraz Warszawie występuje lekki deszcz. We Wrocławiu również pada. Z kolei na wschodzie, w Suwałkach i Rzeszowie, opady są intensywne. W pozostałych miastach, takich jak Szczecin,

Po 9:00 poranny pośpiech, ale wyłączmy go na chwilę, zwłaszcza ci z was, którzy mają na drugą zmianę, albo po prostu mają dzisiaj wolne, czego serdecznie

Poranek nie musi być polem bitwy. Może być całkiem przyjemny. Od czego to zależy? Ano od nas, moi drodzy, to zależy. Wciśnij na chwilę hamulec, odstaw pośpiech na bok, spróbuj się odprężyć. To bardzo dobrze robi na głowę i na samopoczucie. Ja staram się co rano. Tobie też polecam.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Rudy Śląskiej demontaż bramownic Witol spowoduje czasowe zajęcie prawego pasa ruchu w kierunku Krakowa oraz Wrocławia. Na drodze ekspresowej S6 w obszarze łącznic węzła Gdańsk-Południe mogą wystąpić utrudnienia wynikające z prac poprawkowych. W związku z robotami możliwe są zwężenia łączy do jednego pasa ruchu. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest moje Radio 24. Twój głos, twoja muzyka.

Moje Radio 24 od 11 do 12 każdego dnia największe gwiazdy światowego popu i rocka od Tiny Turner przez Genesis a na Meridian kończąc. Pojawią się także bardziej nieoczywiści wykonawcy. Zapraszam na 11.

tak nie poprawia humoru rano jak zapach świeżych bułek. A jak ktoś te bułki jeszcze wam z rana przyniesie, a jak ktoś wam z tych bułek zrobi jeszcze kanapki, to choćbyś głodny nie był, człowieku, to i tak zjesz. Wielki szacunek dla tych, którym chce się takie przysługi swoim domownikom z rana robić.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie Polski termometry w Gdańsku i Szczecinie wskazują między 15 a 16 stopni Celsjusza. W Gdańsku występuje lekki deszcz, natomiast w Szczecinie jest sucho. W centralnej części kraju, w Warszawie i we Wrocławiu, temperatura wynosi około 16 stopni przy lekkich opadach. Na południu oraz na wschodniej granicy odnotowujemy 14 stopni Celsjusza. W Krakowie panuje sucha aura, podczas gdy w Suwałkach i Rzeszowie występuje intensywny deszcz. W Gorzowie aktualna temperatura wynosi 13 stopni Celsjusza.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł na ton.
2: Rok, godzina.

0: godzina, codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Słuchaczy czeka deszczowa seria, która szybko się nie skończy. Prognozy meteorologiczne przewidują wystąpienie burz na znacznym obszarze kraju. Pogoda znajduje się pod silnym wpływem jesieni, dlatego warto mieć przy sobie parasol. Nad Polską szykuje się zmiana warunków atmosferycznych, która może zaskoczyć mieszkańców w okresie kończących się wakacji. Policja w Działdowie poinformowała o zakończeniu poszukiwań małżeństwa z gminy Rybno. Dorota i Jacek zostali odnalezieni i nie grozi im żadne niebezpieczeństwo. Służby podjęły działania, gdy pojawiły się informacje o opublikowaniu przez parę listu pożegnalnego. W związku z tym zdarzeniem funkcjonariusze podkreślają znaczenie odpowiedniej reakcji otoczenia na kryzys emocjonalny oraz przypominają o numerach telefonów, pod które można dzwonić w sytuacjach trudnych i nagłych. To były najważniejsze informacje.

Słuchasz moje Radio 24, minęła godzina 10. Jak tam wasze maile, excele i kole? Wszystko zgodnie z tradycyjną, codzienną normą, oby tylko nie było za bardzo nudno.

Codziennie o 21:00 w moje Radio 24 piosenki, które mają coś do powiedzenia. Historia jednej piosenki. Jaka? Sprawdź sam po 9:00.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Wiesz, co jest najdziwniejsze w dorosłym życiu? Że nikt nie tłumaczy ci zasad, a ty i tak musisz grać. Wstajesz, robisz swoje, czasem lepiej, czasem gorzej i gdzieś w tle dobrze jak coś gra. Bo muzyka to taki cichy towarzysz, nie przeszkadza, nie ocenia, a jednak robi robotę. I właśnie po to tu jesteśmy. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

Chcesz coś przekazać w swoim własnym, unikalnym stylu? 22 602 0068. Nagraj się i zamów numer 22 602 0068.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Twój głos i twoja muzyka. Lepszego połączenia nie ma. 22 602 0068. Nagraj się, wybierz piosenkę, resztę zostaw nam. 22 602 0068. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Słuchaczy czeka deszczowa seria, która szybko się nie skończy. Prognozy meteorologiczne przewidują wystąpienie burz na znacznym obszarze kraju. Pogoda znajduje się pod silnym wpływem jesieni, dlatego warto mieć przy sobie parasol. Nad Polską szykuje się zmiana warunków atmosferycznych, która może zaskoczyć mieszkańców w okresie kończących się wakacji. Policja w Działdowie poinformowała o zakończeniu poszukiwań małżeństwa z gminy Rybno. Dorota i Jacek zostali odnalezieni i nie grozi im żadne niebezpieczeństwo. Służby podjęły działania, gdy pojawiły się informacje o opublikowaniu przez parę listu pożegnalnego. W związku z tym zdarzeniem funkcjonariusze podkreślają znaczenie odpowiedniej reakcji otoczenia na kryzys emocjonalny oraz przypominają o numerach telefonów, pod które można dzwonić w sytuacjach trudnych i nagłych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 15 do 18 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Poznaniu, termometry wskazują 16 stopni. W centrum Polski, w Warszawie, temperatura wynosi 18 stopni przy lekkim deszczu. Na południu, w Krakowie i Wrocławiu, odnotowujemy 17 stopni Celsjusza. Z kolei na północnym wschodzie i południowym wschodzie, w Suwałkach oraz Rzeszowie występuje intensywny opad deszczu przy temperaturach odpowiednio 17 i 15 stopni.

Już po 11:00 czas zabrać was w krainę wypełnioną największymi klasycznymi hitami. Nic więcej, aż do godziny 12:00 w moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Ukraina boryka się z poważnymi brakami amunicji dla myśliwców F-16, co zmusza pilotów do korzystania głównie z działek pokładowych i wiąże się z istotnie większym ryzykiem podczas walk. Dowódca jednej z ukraińskich brygady potwierdził kluczową rolę tych maszyn w systemie obrony powietrznej kraju. Wojskowi podkreślają pilną konieczność zwiększenia dostaw uzbrojenia, w tym pocisków Patriot oraz modeli AIM-9 i AIM-120. Braki w dostępności amunicji utrudniają ochronę przed rosyjskimi atakami rakietowymi, co skłania do apeli o intensyfikację produkcji zbrojeniowej oraz wprowadzenie surowszych sankcji wobec Rosji. Ambasador Rosji został wezwany do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z deklaracją Polski o sprzeciwie wobec agresywnych działań rosyjskich oraz solidarności z Niemcami. Polska wspiera decyzje Berlina dotyczące reakcji na incydenty z udziałem Rosji, w tym zamknięcie rosyjskich placówek dyplomatycznych i kulturalnych. W ostatnich tygodniach doszło do zdarzeń uznanych przez władze za działania celowe lub akty sabotażu, w tym ataku drona na lotnisko w Lipsku oraz pożaru hali produkcyjnej w Skarżysku Kamiennej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. W pasie północnym i centralnym, w tym w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu, występuje lekki deszcz przy temperaturach oscylujących między 18 a 20 stopniami Celsjusza. Z kolei na wschodzie kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, notujemy intensywne opady. Warunki są znacznie suchsze w zachodniej i południowej części kraju. W Szczecinie, Poznaniu oraz Krakowie termometry wskazują wartości od 17 do 20 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi obecnie 1018 hektopaskali.

Minęło południe, w związku z tym otwieramy naszą skrzynkę z polskimi gwiazdami. Przez najbliższą godzinę tylko i wyłącznie polskie kawałki. Zapraszam.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców Paulinów, dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz Pani Błotnickiej. I to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi, i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł na ton.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Holenderski Bank Centralny potwierdził zakończenie wielomiesięcznej operacji przenoszenia rezerw złota ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady do Wielkiej Brytanii. Akcja objęła 86 ton kruszcu. Część zapasów trafiła bezpośrednio do ZEIST, a następnie do Banku Anglii bez konieczności przetapiania. Pozostałą część złota sprzedano w Nowym Jorku i odkupiono w Londynie. Przed rozpoczęciem operacji 31,3% złota znajdowało się w Nowym Jorku, a 19,7% w Ottawie. Po zakończeniu działań udział ten spadł do 18,5% w obu krajach. Operację przeprowadzono w okresie narastających napięć handlowych oraz politycznych między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. W wiadomościach zagranicznych, po atakach ukraińskich na obwód moskiewski, ewakuowano mieszkańców budynków w Kubince i Pawłowskim Posadzie, gdzie wybuchły pożary. Władze rosyjskie informują, że od północy zestrzelono co najmniej 94 drony. Ataki objęły również zakład produkcyjny we wsi Bolszoje Bunkowo oraz port morski w Soci. Agencja Reuters podała, że atak drona w obwodzie białgorodzkim spowodował śmierć jednej osoby i 4 rany innych osób. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. W Gdańsku, Warszawie oraz we Wrocławiu występuje lekki deszcz przy temperaturach oscylujących wokół 20 i 21 stopni Celsjusza. Warunki są suche w Szczecinie, Poznaniu i Krakowie, gdzie termometry wskazują wartości od 17 do 21 stopni. Z kolei na północnym wschodzie i południowym wschodzie kraju, Suwałkach oraz Rzeszowie, notujemy intensywne opady przy temperaturze 18 stopni Celsjusza.

No już 13 u nas to taki czas, że otwieramy nasz numer telefoniczny 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj się, wybierz piosenkę, a ja zadbam o to, żeby pojawiła się na naszej antenie tak szybko jak się da, razem z twoją dedykacją. Maciek Chorzowski, zapraszam do czwartej.

Moje Radio 24 codziennie o 11 przed południem gramy tylko i wyłącznie polskie piosenki. Znajdziecie i Lady Punk, znajdziecie Comę, ale pojawią się też Pin, czy powiedzmy Sana. Zapraszam, posłuchajcie.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Świat. Świat jest głośny. Powiadomienia, wiadomości, opinie, komentarze, wszystko coś chce od ciebie. Dlatego czasem warto mieć jedno miejsce, gdzie po prostu leci dobra muzyka, bez ciśnienia, bez hałasu. Po prostu gra. Moje Radio 24.

Zamów kawałek dla kogoś ważnego i dorzuć kilka słów od siebie. 22 602 0068. Działaj. Jeszcze raz. 22 602 0068.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Dosłownie jedno połączenie i robisz komuś dzień. Dzwoń 22 602 0068. Zamów piosenkę z dedykacją. Powtórzę 22 602 0068.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Holenderski bank centralny potwierdził zakończenie wielomiesięcznej operacji przenoszenia rezerw złota ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady do Wielkiej Brytanii. Akcja objęła 86 ton kruszcu. Część zapasów trafiła bezpośrednio do ZEIST, a następnie do Banku Anglii bez konieczności przetapiania. Pozostałą część złota sprzedano w Nowym Jorku i odkupiono w Londynie. Przed rozpoczęciem operacji 31,3% złota znajdowało się w Nowym Jorku, a 19,7% w Ottawie. Po zakończeniu działań udział ten spadł do 18,5% w obu krajach. Operację przeprowadzono w okresie narastających napięć handlowych oraz politycznych między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. W wiadomościach zagranicznych, po atakach ukraińskich na obwód moskiewski, ewakuowano mieszkańców budynków w Kubince i Pawłowskim Posadzie, gdzie wybuchły pożary. Władze rosyjskie informują, że od północy zestrzelono co najmniej 94 drony. Ataki objęły również zakład produkcyjny we wsi Bolszoje Bunkowo oraz port morski w Soci. Agencja Reuters podała, że atak drona w obwodzie białgorodzkim spowodował śmierć jednej osoby i cztery rany innych osób. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecne pomiary meteorologiczne dla Polski wskazują na ciśnienie 1017 hektopaskali. Na północy i zachodzie kraju, w okolicach Gdańska, Szczecina oraz Gorzowa, temperatura wynosi od 18 do 21 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują na 21 i 22 stopnie. Na południu, w Krakowie i Wrocławiu, odnotowano około 22 stopni Celsjusza. Wschodnia część Polski, w tym Suwałki i Rzeszów, zmaga się z intensywnymi opadami przy temperaturze od 19 do 20 stopni. W wielu regionach, szczególnie na Mazowszu i Dolnym Śląsku, występuje lekki deszcz.

Minęła 14, a my kontynuujemy wasze pozdrowienia i wasze muzyczne wybory na antenie Moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 0068.

Nie jesteśmy tylko w głośnikach, jesteśmy też w Twoim telefonie. Dołącz do naszej społeczności na Facebooku i miej realny wpływ na to, co gramy. To moje Radio 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nowe pytanie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest moje Radio 24.

Kolejne spotkanie, które mogłoby być mailem, kolejny wyjazd, który dałoby się załatwić przez Teamsy. No witamy w rzeczywistości. Dobrze, że przynajmniej i w pracy, i w samochodzie coś tam gra. Najlepiej, jeśli to moje Radio 24.

Masz chwilę? Wystarczy kilkanaście sekund. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Zadzwoń, nagraj się i wybierz muzykę dla kogoś. 22 602 0068. Prosto i szybko. 22 602 0068.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. W wiadomościach krajowych dominuje temat kontrowersji wokół decyzji Mariusza Nawrockiego oraz określenia Lex Szarlatan. Pojawiają się doniesienia, że prezydent może przeforsować ostrzejszą wersję tej ustawy. Jednocześnie trwa debata na temat polityki Donalda Tuska oraz wyzwań przed prawicą w kontekście przejęcia Trybunału Czteropartyjnego, co uznaje się za istotny problem dla wszystkich stron procesu politycznego. W wiadomościach lokalnych podajemy informacje z Kutna, gdzie doszło do dramatycznej sytuacji. Na parapecie okna kamienicy zauważono 3-letnie dziecko. W mieszkaniu przebywali rodzice dziecka, którzy byli pod wpływem alkoholu. Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji policji, straży pożarniczej oraz ratowników medycznych. Dorośli zostali zatrzymani przez służby, a dziecku zapewniono opiekę. Policja podkreśliła kluczowe znaczenie szybkiej reakcji sąsiadów i przypomniała o konieczności odpowiedzialnej opieki nad małoletnimi. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi około 20-21 stopni Celsjusza. W Gdańsku występuje lekki deszcz, natomiast w Szczecinie jest sucho przy dość silnym wietrze. W centralnej części kraju termometry wskazują na 21 i 22 stopnie. W Warszawie pada lekko, a w Poznaniu panuje sucha aura. Południe Polski oferuje temperaturę od 22 do 23 stopni. W Krakowie jest sucho, natomiast w Rzeszowie występuje intensywny opad. Na wschodzie i zachodzie kraju termometry pokazują 20 stopni Celsjusza. W Suwałkach pada intensywnie, a w Gorzowie panuje sucha pogoda. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1017 hektopaskali.

15, a więc ostatnia godzina waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. Śmiało można dzwonić 22 602 0068. Linie są otwarte.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Zrób komuś przyjemność swoją dedykacją. Zadzwoń 22 602 0068. Nagraj się i wybierz track. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: się staram powiedzieć. Siedzisz teraz w pracy przy komputerze, w aucie, a może w domu i wszystko wygląda podobnie jak wczoraj. Ale każda taka chwila to kawałek życia, który właśnie leci. Więc jeśli możesz zrobić jedną rzecz lepiej, to zadbaj o tło. My to tło ogarniamy, a ty rób swoje.
1: Pozdrowienia dla moich rodziców z okazji 47. rocznicy ślubu. Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam serdecznie, córka Dorota.

Chcemy wiedzieć, co u was gra. Wpadnijcie na nasze social media i dajcie nam znać w komentarzu, jaki numer musi koniecznie pojawić się w następnej godzinie. Stwórzmy tą playlistę razem.

0: Światło życia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. W wiadomościach krajowych dominuje temat kontrowersji wokół decyzji Mariusza Nawrockiego oraz określenia Lex Szarlatan. Pojawiają się doniesienia, że prezydent może przeforsować ostrzejszą wersję tej ustawy. Jednocześnie trwa debata na temat polityki Donalda Tuska oraz wyzwań przed prawicą w kontekście przejęcia Trybunału Czteropartyjnego, co uznaje się za istotny problem dla wszystkich stron procesu politycznego. W wiadomościach lokalnych podajemy informacje z Kutna, gdzie doszło do dramatycznej sytuacji. Na parapecie okna kamienicy zauważono 3-letnie dziecko. W mieszkaniu przebywali rodzice dziecka, którzy byli pod wpływem alkoholu. Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji policji, straży pożarniczej oraz ratowników medycznych. Dorośli zostali zatrzymani przez służby, a dziecku zapewniono opiekę. Policja podkreśliła kluczowe znaczenie szybkiej reakcji sąsiadów i przypomniała o konieczności odpowiedzialnej opieki nad małoletnimi. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach 20 do 23 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie występuje dość silny wiatr. W Gdańsku towarzyszy mu lekki deszcz, natomiast w Szczecinie jest sucho. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Gorzowie, panuje sucha pogoda przy umiarkowanym wietrze. Na południu i wschodzie Polski warunki są zróżnicowane. W Krakowie jest sucho, natomiast w Rzeszowie i Suwałkach odnotowujemy intensywne opady deszczu. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi obecnie 1016 hektopaskali.

16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.

codziennie o 21:00 w Moje Radio 24. Zapraszam Was serdecznie w muzyczną podróż przez historię kilku specjalnie dobranych piosenek, które mają coś do powiedzenia. Posłuchaj, może Cię zainteresujemy.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S3 na odcinku między Niedoradzami a Nową Solą trwają prace związane z wymianą barier ochronnych. Zajęty jest prawy pas ruchu na drodze dwujezdniowej. Na drodze S8 czy MOP Chojny Południe informujemy o braku możliwości zakupu paliwa na stacji Shell. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować. Zawitaj.

Włoski rytuał picia espresso od lat opiera się na prostym założeniu. Kawa ma smakować dokładnie tak, jak zaplanował to barista. W porządnych miejscach podają nam do espresso filiżankę wody i tutaj widziałem już różne sytuacje. A to ktoś pił wodę razem z kawą, a to pił kawę najpierw, potem wodę, a to wodę, a potem kawę, a to z kolei mieszał to wszystko razem, tylko że wtedy to się robi zimne. Otóż wyczytałem, że ta woda jest po to, żeby najpierw napić się wody, przepłukać kubki smakowe, a dopiero potem spróbować tego naszego espresso. Tak ponoć smakuje wyjątkowo.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

W internecie trzeba uważać i to nie jest nic nowego. Problemy z wyłudzeniem kredytu często wychodzą na jaw dopiero po czasie, gdy pojawia się odmowa udzielenia pożyczki, wezwanie do zapłaty albo telefon od windykatora. Dlatego trzeba uważać na swoje dane osobowe oraz stan konta. A już jak chcemy sami siebie sprawdzić, no to mamy raport z BIK-u, który można sobie zamówić. Są też rejestry dłużników, takie jak KRD, ERIF albo BIK Info Monitor. No i przede wszystkim nasze własne konto bankowe oraz poczta elektroniczna. Szczególnie muszą uważać ci, którzy stracili dowód osobisty, telefon albo dostęp do skrzynki mailowej. Tak więc miejcie się na baczności.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Od 10 września we wschodniej części Polski wprowadzona zostanie nowa strefa ograniczonego ruchu lotniczego EP-134, która zastąpi dotychczasowe ograniczenie o oznaczeniu EPR-131. Zakaz lotów w strefie EPR-134 będzie obowiązywał przez całą dobę, z wyłączeniem operacji wojskowych, lotów po zgłoszeniu planu oraz wybranych działań ratunkowych i ochrony infrastruktury. W celu uzyskania zgody na specjalne operacje w wyznaczonych strefach konieczne będzie zapewnienie stałej obecności koordynatora lotów oraz możliwość szybkiego przekazania polecenia lądowania. W innych wiadomościach rosyjski generał Sił Powietrzno-Kosmicznych Nikołaj Warpachowicz został postrzelany przed własnym domem na przedmieściach miasta Engels i trafił w stanie krytycznym do szpitala. Według doniesień mediów napastnik przyjechał motocyklem, strzelając do generała i raniąc również jego kierowcę. Sprawca jest obecnie poszukiwany przez służby. Przypomnijmy, że Warpachowiczowi postawiono zarzuty w związku z atakiem na szpital dziecięcy w Kijowie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W Gdańsku występuje lekki deszcz, natomiast w Szczecinie jest sucho. W centralnej Polsce termometry wskazują między 22 a 23 stopniami Celsjusza. W Warszawie towarzyszy im lekki deszcz, podczas gdy w Poznaniu panuje sucha aura. Na południu i wschodnim krańcu kraju, w Krakowie oraz Rzeszowie, temperatury wynoszą od 22 do 23 stopni Celsjusza. W Krakowie jest sucho, natomiast w Rzeszowie oraz w Suwałkach notujemy intensywne opady.

Samotność, obniżony nastrój, brak motywacji i coraz rzadsze kontakty społeczne. Z tym mierzy się wielu seniorów. Coraz częściej okazuje się jednak, że ważnym wsparciem dla psychiki może być obecność zwierzęcia. Na przykład pies, kot, a nawet mniejszy domowy pupil pomagają odzyskać rytm dnia, poczucie bliskości i więcej spokoju. Może to i prawda, ale ja mam tutaj lepszą trochę propozycję. A jakby tak pamiętać i zadzwonić do mamy, taty, babci, dziadka? Myślę, że się ucieszą. Pamiętajmy o tych naszych starszych.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód, zamknięto lewą jezdnię w kierunku Berlina. Ruch został przełożony dwukierunkowo po jednym pasie na prawą jezdnię. Obowiązuje ograniczenie prędkości. Na drodze ekspresowej S6 przy węźle Szemud nastąpiło częściowe zamknięcie pasa zjazdowego z kierunku Szczecina na łącznicę w stronę Kartuz i Wejherowa. Na drodze krajowej DK 74 na odcinku między Janowem Lubelskim a Zamościem dopuszczalna masa całkowita została ograniczona do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

chcecie wiedzieć więcej o tym, co właśnie zagraliśmy, na naszych socjalach wrzucamy historię jednej piosenki w wersji wideo. Sprawdź, co kryje się za dźwiękiem. Szukaj nas @mojeradio24.

aucie, w pracy, w domu, wszędzie towarzyszy nam dźwięk. Pytanie tylko jaki. My staramy się, żeby to było coś, co zostaje w głowie na dłużej. Nie tylko na chwilę. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta, potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak, coś czułem.
2: Pościelowe piosenki do kochania.
3: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

sprawie afery Zonda Krypto pojawiły się nowe informacje dotyczące tożsamości osób zatrzymanych przez służby. Jednym z nich jest Rafał Zaorski, który w rozmowach z mediami oświadczył, że jest poszkodowanym w tej sprawie. Na arenie międzynarodowej rząd Niemiec rozważa przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych dotyczących rosyjskich celów wojskowych. Decyzja ta zapadła po próbie sabotażu na lotnisku w Lipsku. Berlin planuje zwiększenie kompetencji własnych służb wywiadowczych poprzez nową ustawę, która umożliwi podjęcie działań aktywnych, takich jak infiltracja systemów komputerowych oraz ingerowanie w łańcuchy dostaw. W sytuacjach ostatecznych niemiecki wywiad może przeprowadzać odwetowe cyberataki na rosyjską infrastrukturę, zwłaszcza wymierzone w fabryki dronów i produkcję broni. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 19 stopni Celsjusza i lekki deszcz, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 21 stopni przy dość silnym wietrze. W centralnej części kraju w Warszawie panuje lekki deszcz przy 22 stopniach Celsjusza, podczas gdy w Poznaniu jest sucho. Na południu sytuacja różni się w zależności od regionu. W Krakowie mamy 23 stopnie i suchą pogodę. Natomiast w Rzeszowie występuje intensywny deszcz. W pozostałych częściach kraju temperatury wahają się od 19 do 23 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1015 hektopaskali.

Przeglądam te wszystkie zdjęcia na Insta, błękitna woda, idealne śniadanie na balkonie, a potem patrzę za okno. No cóż, przynajmniej wyobraźnia jest darmowa, prawda? Gdzie byście polecieli, gdyby budżet nie był przeszkodą? Pomarzyć zawsze można. Muzyka.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w okolicach Zabrza demontaż bramownic spowodował czasowe zajęcie prawego pasa ruchu w obu kierunkach jazdy. Na autostradzie A18 w Węźle Olszyna występuje zwężenie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Obowiązuje tam również zakaz wyprzedzania. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Deadline się zbliża, motywacja się oddala. Klasyka. My przynajmniej dowozimy punktualnie kawałek za kawałkiem i mocno trzymamy za ciebie kciuki. To jest moje Radio 24.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet.

19 do 21. Moje Radio 24 zabiera Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Historie miejsca, ciekawostki, wydarzenia, to o czym nie piszą w gazetach. Zostań z nami, sprawdź,

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto najważniejsze informacje. Rosyjscy propagandziści telewizyjni otrzymali ochronę ze strony Gwardii Narodowej. Według informacji płynących od informatorów, państwową ochronę mają już w zasadzie wszyscy prowadzący. Nowe zabezpieczenia wiążą się z ciągłą obserwacją przez służby bezpieczeństwa i według źródeł nie wszyscy są z tego powodu zadowoleni. Rozszerzenie listy osób chronionych nastąpiło po ostatnich zamachach, w tym po ataku bombowym w restauracji w Moskwie. W kraju trwają napięcia dotyczące składu Trybunału Konstytucyjnego. Adam Szłapka twierdzi, że prezydent ma obowiązek odebrać ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm i zapowiada konieczność sprostowania jego wypowiedzi w tym zakresie. Karol Nawrocki nie zamierza jednak odebrać ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, argumentując to wątpliwościami co do ich kwalifikacji oraz sposobu złożenia przysięgi. Prokuratura Krajowa planuje wezwać prezydenta na przesłuchanie w sprawie nieprzyjęcia ślubowania od sędziów. Prezydent deklaruje jednocześnie gotowość do udziału w postępowaniu jako świadek. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej Polsce, w Gdańsku, odnotowujemy 17 stopni Celsjusza oraz lekki deszcz przy umiarkowanym wietrze. Szczecin jest suchy, temperatura wynosi 21 stopni, jednak występuje tu dość silny wiatr. W Poznaniu mamy 22 stopnie i suchą aurę. W centralnej części kraju, w Warszawie i we Wrocławiu, temperatura wynosi odpowiednio 22 i 23 stopnie przy lekkim deszczu. Gorzów cieszy się pogodą bez opadów i temperaturą 20 stopni. Na południu i wschodzie Polski, w Krakowie jest sucho i mamy 22 stopnie. W Suwałkach oraz Rzeszowie występują intensywne opady deszczu przy temperaturach odpowiednio 21 i 23 stopni. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1015 hektopaskali.

Minęła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.

0: Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie, potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią.
1: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: 2 minuty.
1: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary, z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew z szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardsze.

0: Wielkiego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem Przydłowcu. Błękit wody, biel piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Przydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zmieniamy kurs i wlatujemy prosto w serce paprykowego zagłębia. Z góry potworów wygląda niemal nierealnie, jakby ziemię przykrył wielki, biały całun falujący w rytm wiatru. To dziesiątki, setki, tysiące tuneli foliowych, pod którymi dojrzewa owoc będący dumą całego regionu. Z wysokości widać potęgę tutejszego rolnictwa. To niezwykłe pola, lecz precyzyjna, niemal przemysłowa architektura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granicę Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga, zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawnych rezydencji. Mazowsze barwne, odważne i ostre jak najlepsza papryka.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Coraz dłuższe dni.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko rzędy drzew owocowych, lecz także zabytkowe założenia parkowe i historyczne budowle. W centrum miejscowości dominuje klasycystyczna bryła kościoła Świętej Trójcy. Z perspektywy drona wyraźnie widać jego harmonijne proporcje i jasną elewację, która od lat stanowi punkt orientacyjny dla podróżujących tą częścią Mazowsza. To właśnie tutaj spoczywa książę Zdzisław Lubomirski, senator, prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii początku XX wieku. Nieopodal wzrok przyciąga zieleń, w której skrywa się jedna z najpiękniejszych rezydencji regionu. Między koronami drzew majaczą dachy pałaców małej wsi. Z lotu ptaka widać skalę całego założenia. Symetryczne ogrody francuskie przypominają misterną zieloną koronę rozłożoną na ziemi. Nic dziwnego, że miejsce to bywa nazywane mazowieckim Wersalem. Belsk Duży to jednak nie tylko historia. Z góry widać także nowoczesne oblicze sadownictwa, hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki. Z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaledwie kilka uderzeń skrzydeł od nadrzecznych bulwarów Białobrzegów, krajobraz staje się bardziej kameralny, a rytm życia wyraźnie zwalnia. Pod nami rozpościera się Radzanów, miejscowość, która od stuleci trwa pośród rozległych pól i łagodnych wzniesień południowego Mazowsza. Z lotu ptaka panorama wsi zdominowana jest przez jedną potężną sylwetkę. To kościół świętego Marcina, świątynia, która swoją skalą i architektonicznym rozmachem niemal dotyka chmur. Wysoka wieża przypomina latarnię lądową, widoczną z wielu kilometrów. Z góry widać czerwony klinkier elewacji i bogate detale, które czynią tę budowlę jedną z najpiękniejszych w regionie. To serce Radzanowa, miejsce, wokół którego przez wieki koncentrowało się życie miejscowej społeczności oraz historia tutejszych rodów. Poniżej zabudowań dostrzegamy błękitne oczka stawów i koryto rzeki Pierzchnicy. Wiosną dolina rzeki wypełnia się soczystą zielenią łęgów, a białe plamy kwitnących sadów przypominają, że jesteśmy w krainie żyjącej od pokoleń z owoców ziemi. Radzanów z lotu ptaka przypomina obraz wyjęty z klasycznej polskiej literatury. Z jednej strony majestat neogotyckiej architektury, z drugiej skromność wiejskich zagród i bezkres mazowieckich pól, które o każdej porze roku tworzą zupełnie inną mozaikę barw.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

Polska podjęła zdecydowane kroki w reakcji na działania Kremlu. Polska strona zgłosiła kategoryczny protest do ambasadora Rosji w związku z aktami określonymi jako rosyjski terroryzm państwowy. Ambasador został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w odpowiedzi na szereg incydentów, które miały miejsce zarówno w Niemczech, jak i na terenie Polski. Do tych zdarzeń zaliczono między innymi incydent z dronem na lotnisku w Lipsku. Ponadto w czwartek polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy w pobliżu miejscowości Ustka, co stanowi kolejne podobne zdarzenie z udziałem maszyn rosyjskich. Z kolei Władimir Putin podczas wschodniego forum gospodarczego odniósł się do problemów sektora energetycznego w Rosji. Prezydent stwierdził, że kraj musi być przygotowany na różne wyzwania związane z niedoborami benzyny. Według jego słów ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną doprowadziły do poważnego kryzysu paliwowego oraz znacznego spadku produkcji ropy. Putin zapewnił jednocześnie, że firmy naftowe podejmują działania mające na celu ochronę infrastruktury oraz odbudowę uszkodzonych zakładów. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku, odnotowujemy 16 stopni Celsjusza i lekki deszcz, natomiast w Szczecinie jest sucho przy temperaturze 19 stopni. W centralnych regionach, w Poznaniu i Gorzu, panuje sucha pogoda z temperaturami odpowiednio 22 oraz 19 stopni Celsjusza. Warszawa zmaga się z lekkim deszczem przy temperaturze 22 stopni. Na południu i wschodzie Polski sytuacja jest zróżnicowana. Kraków cieszy się suchym niebem i 22 stopniami, podczas gdy w Suwałkach i Rzeszowie występuje intensywny opad deszczu przy temperaturach od 20 do 2 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad miejsce, gdzie historia wydeptała jeden z ważnych szlaków dawnej Rzeczpospolitej. Z góry Klwów wygląda jak brama, przez którą od wieków przetaczały się wojska, kupcy i poselstwa. Legenda niesiona wiatrem mówi, że tędy wiodła droga na wschód, a sama nazwa miejscowości miała oznaczać kierunek ku Lwowu. Z wysokości dostrzegamy zwarty, niemal miejski układ centralnego placu. Choć Klwów dawno pożegnał się sprawami miejskimi, z lotu ptaka wciąż widać ambicje dawnych właścicieli świdzińskich herbu Półkozic. Szerokie ulice zbiegające się w centrum przypominają o dawnym trakcie, który tętnił gwarem jarmarków. Każda kamienica zdaje się pilnować porządku skrzyżowania światów, gdzie Mazowsze podawało rękę południowym krainom. Schodzimy niżej, nad dach kościoła pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Świątynia jest świadkiem wzlotów i upadków miejscowości. Jej jasna bryła dominuje nad okolicą, stanowiąc punkt odniesienia dla wędrowców. To tutaj w cieniu kościelnych murów zapisywano kroniki Klwowa, który w XV wieku korzystał z przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę. Lecimy w stronę dawnych założeń dworskich. Choć czas nie był dla nich łaskawy, z góry wciąż można odczytać zarysy parku i fundamentów, które kiedyś świadczyły o sile tego miejsca. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie krajobraz łagodnie przechodzi w mozaikę pól i sadów. Klwów naturalnie wpisuje się w pagórkowaty teren, tworząc harmonijną całość z otaczającą przyrodą. To nie tylko punkt na mapie, to przystanek w czasie. Klwów to opowieść o drodze i trwaniu. Z jednej strony echo traktu ku Lwowu i królewskich przywilejów, z drugiej spokój mazowieckiej wsi, która zna swoją wartość. Mazowsze historyczne, dumne ze swoich korzeni i zawsze otwarte na wędrowca.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe, w sam środek historycznej zapuszczańskiej ziemi. To tutaj bije serce gminy o nazwie tak starej jak same dęby Puszczy Stromeckiej. Z lotu ptaka Stromiec prezentuje się jako zwarta, niemal geometryczna osada. Jej oś wyznacza strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. Czerwona wieża góruje nad oceanem zieleni, widoczna z wielu kilometrów. Ale to coś więcej niż punkt orientacyjny. To świadek historii. W 1945 roku niemal stała się wyrokiem dla całej wsi. Gdy front oparł się o linię Wisły, wieża stała się dla Niemców doskonałym punktem obserwacyjnym. To dlatego Stromiec znalazł się pod morderczym ostrzałem artylerii radzieckiej. Świątynia, trafiona kilkukrotnie, cudem ocalała, ale okoliczne domy nie miały tyle szczęścia. Wieś legła w gruzach. To kolejny tragiczny rozdział walk, które toczyły się na tej ziemi. Walk Armii Krajowej i 9 Armii Prusy. Kamienny obelisk, który dostrzegamy z góry, upamiętnia 134 mieszkańców, tych, którzy zginęli i tych, których wywieziono do obozów. Patrząc dziś na szerokie trakty, trudno uwierzyć w skalę tamtych zniszczeń. Stromiec odrodził się z puszczańską upartością. Dawna wieś królewska dziś tętni nowoczesnym życiem. Duma z wolności przetrwała tu wieki, widać ją w zadbanych zagrodach i aktywności lokalnej społeczności. Stromiec to miejsce, gdzie historia nie jest ciężarem, ale napędem. To tutaj, między cieniem puszczy, a słońcem odbijającym się w oknach nowych domów, czuć prawdziwą energię Mazowsza. Energię ludzi, którzy wiedzą, jak podnieść się z popiołów i z dumą patrzeć w niebo.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, nad krainę, która z lotu ptaka przypomina zielony patchwork. Przed nami Mogielnica. Już z daleka widać jedno, morze drzew owocowych. Sady podchodzą pod same rogatki miasta. To tutaj bije owocowe serce Europy. Zniżamy lot nad centrum. Pod nami rynek, geometryczny, uporządkowany, klasyczna, dobra urbanistyka. Wszystkie drogi prowadzą do serca miasta. Nad placem góruje ratusz, symbol miejskiej dumy i tradycji sięgającej XIV wieku. To miasto handlu, jarmarków i rzemiosła. Przystań dla podróżnych na szlaku między Warszawą a Krakowem. Kamera szybuje ku wieżą kościoła świętego Floriana. Jego neogotycka sylwetka przecina niebo. Ale Mogielnica to nie tylko zabytki. To miasto, które potrafiło walczyć. W czasie okupacji działała tu silna konspiracja, a opór był równie twardy jak stare jabłonie. Ale prawdziwa siła Mogielnicy tkwi w rytmie. Z góry widać ruch, chłodnie, rzędy sadów, jak precyzyjnie narysowana mapa. To miasto żyje z ziemi i dla ziemi. Każda jabłoń ma tu swoje miejsce. Mogielnica to harmonia między historią a nowoczesnością. Przeszłość zamknięta w murach ratusza i przyszłość, która co roku dojrzewa na gałęziach. Mogielnica – bezpieczna przystań wśród nieskończonego ogrodu. Mazowsze pachnące jabłkiem i spokojem dobrze wykonanej pracy.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą szerokie koryto Wisły i wlatujemy nad bezkresne Morze Zieleni. Pod nami Puszcza Stromiecka, a w jej sercu Dobieszyn. Z lotu ptaka to zaledwie kilka ulic i nitka torów, ale to miejsce żyje w rytmie lasu i historii. Zniżamy lot nad tory kolejowe. Dziś mkną tędy nowoczesne składy, ale w czasie wojny była tu linia życia i walki. Stacja Dobieszyn. Strategiczne gardło transportowe, które partyzanci zaciskali z niezwykłą odwagą. Rampy, bocznice, to tutaj nocami pod osłoną mgieł wybuchał opór. Każdy nasyp, każda zwrotnica ma swoją opowieść o dywersji. Kamera przesuwa się nad dachy nadleśnictwa Dobieszyn. To bastion ludzi lasu. Tu zaczyna się królestwo natury, do którego człowiek wchodzi rzadko i z szacunkiem. Wlatujemy nad rezerwat Starodrzew Dobieszyński. Z góry widać różnice. To nie są równe rzędy drzew, ale naturalny, potężny chaos sosny i dębu. Niektóre z tych drzew pamiętają czasy, gdy po lesie niosło się echo strzałów. To żywy pomnik przyrody, azyl dla rzadkich ptaków i zwierząt. Ale Dobieszyn skrywa coś jeszcze. Kierujemy obiektyw głębiej w las, tam gdzie beton wrasta w ziemię. Bunkry, umocnienia, prawie pochłonięte przez naturę. Ślady po czasie, gdy idylla była twierdzą. Dobieszyn to dowód, że nawet mała stacja może być centrum wielkich wydarzeń. To miejsce dla tych, którzy szukają ciszy, ale potrafią słuchać. Dobieszyn, miejsce, gdzie zieleń nie ma końca. Historia Mazowsza ukryta w cieniu dębów.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy Dolinę Wisły i kierujemy się ku miastu, które historia hartowała ogniem i żelazem częściej niż jakiekolwiek inne na Mazowszu. Przed nami Warka. Z lotu ptaka uderza geometria rynku i ratusza, ale to tylko fasada spokoju. To miasto cień własnej potęgi. Miasto, które w XVII wieku niemal zniknęło z mapy. Widzimy wieżę kościoła świętego Mikołaja, barokowej perły, jednej z nielicznych, które ocalały z wielkich pożarów. To tutaj, wśród murów pamiętających wiek XVII, wciąż czuć ducha dawnej świetności. Świetności, którą brutalnie przerywały kolejne wojny. Przesuwamy się nad dzielnicę Winiary. Wśród starodrzewu bieli się Pałac Pułaskich. To gniazdo bohatera dwóch narodów, Kazimierza Pułaskiego. Z góry park wygląda jak zielony bastion pamięci, skrywający muzeum, które łączy historię Polski i Ameryki. Warka to jednak nie tylko pałace, to także arena wielkich bitew. Pod nami rozciągają się pola, na których Stefan Czarnecki gonił Szwedów podczas potopu, a wieki później niebo nad miastem przecięły stalowe ptaki. Dostrzegamy pomnik lotników upamiętniający 1. Pułk Myśliwski Warszawa. To tutaj 23 sierpnia 1944 roku rodziło się polskie lotnictwo, gdy miasto zmieniało się w gruzy jako kluczowy punkt przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. Ale Warka ma też swoje tajemnice. Gdy kamera mija Jezioro Dominikańskie, warto nadstawić ucha. Legenda mówi, że pod taflą wody spoczywa jeden z 7 nieistniejących już kościołów, a dźwięk jego dzwonów wciąż niesie się echem w przełomowych chwilach dziejów. Na koniec spójrzmy na otaczające miasto sady. To one wraz ze słynnym browarem są fundamentem wareckiego optymizmu. Nawet papież Klemens VIII, chorując w Rzymie, wzdychał do tutejszego trunku Sancta Piva di Warca. Gdy kardynałowie modlili się do świętej piwy, on odzyskał zdrowie dzięki śmiechowi. Warka to właśnie to połączenie bolesnej historii zniszczeń i niespożytej energii życia, która co rano budzi się w zapachu kwitnących jabłoni i w szumie fermentującego złota.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: pościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. Moje Radio 24.
2: Na, na, na, na, na, na. Miała 21. W moje Radio 24 pora na historię jednej piosenki.

0: historia jednej piosenki.
1: Dziś trochę już może zapomniana grupa Goja. Trzyosobowy zespół powstał w 1995 roku i od początku jego wokalistką jest Magda Wójcik, absolwentka klasy śpiewu Warszawskiej Szkoły Muzycznej. Zespół zadebiutował w 1998 roku. Charakterystyczne jest to, że mimo prawie całkowitego braku promocji, zespół zyskał bardzo przychylne opinie krytyków. W 2004 roku wziął udział w eliminacjach do Eurowizji. Udało im się również zagrać razem z takimi muzykami jak Nigel Kennedy czy Peter Gabriel. Potem posypały się nagrody, jak choćby Fryderyk 2006 w kategorii Album Roku za płytę Smak Słów. W tym samym roku Goja otrzymali propozycję nagrania piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Tylko mnie kochaj. Film i piosenka okazały się wielkimi hitami. Warto dodać, że cała kampania reklamowa produkcji oparta była tylko o piosenkę Tylko mnie kochaj w wykonaniu Goja. Dzisiaj...

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o

Przykrył kurz codzienności, ten rytm potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. W mojej Radio 24, AJRL dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

0: Historia jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zutons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: "Why don't you come on over, Valerie?" Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze w Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie "Keep calm and sing anyway". Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę. The Zutons, Valerie.

0: historia jednej piosenki.
1: Polska, rok 1998. Polska wciąż pachnie styropianem, klatkami schodowymi i papierosowym dymem. Na ulicach glany, powyciągane swetry i poczucie, że do tego świata nie wszyscy pasują. Właśnie wtedy Pijama Porno wypuszcza piosenkę, która szybko staje się hymnem tych, co nie do końca. Do nieba wzięci. Wielu próbowało doszukać się tutaj wielkiej tragedii albo historii z pierwszych stron gazet, ale Krzysztof Grabowski, jak to on, nigdy nie prowadzi słuchacza za rękę. To nie jest piosenka o katastrofie, to opowieść o dwojgu ludzi z marginesu. O kochankach, którzy spotykają się po ciemku, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że tam jest bezpiecznie. To piosenka o katastrofie. On, typ, którego życie raczej nie rozpieszczało. Ona, dziewczyna z innego porządku świata, z własnymi zasadami i własnym zapachem codzienności. Razem tworzą mikrokosmos, który trwa zaledwie kilka godzin. I to w zupełności wystarcza. Do nieba wzięci nie obiecują wieczności, nie sprzedają bajki o wspólnym kredycie i firankach. To pochwała ucieczki. Chwili, gdy świat na moment przestaje się interesować tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Radio gra tylko dla nich, reszta rzeczywistości może poczekać. Dziś, słuchając tego utworu, nie szukamy w nim faktów. Szukamy zapachu klatek schodowych, smaku taniej wolności i tej krótkiej myśli, że przez moment było dokładnie tam, gdzie trzeba. W moje Radio 24, Pijama Porno dla wszystkich kochanków, którzy najlepiej czują się w cieniu. Do nieba wzięci.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

chciałbym na słówko. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany. Bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku, Sparto.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe.

zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

Wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród

Ona by chciała do trójkąta, ona by chciała jeszcze raz. Po garderobie mi się pląta, lecz ja niestety mówię pas. Ja chyba całkiem oszalałem, czym to się skończy, kto to wie.

Jedyny napędem myślę z powodem tego, że jestem, że żyję. Wyrzucam paranoję, którą umysł kryje. Nie mam dla ciebie nic poza sobą. Nie mam dwóch twarzy, nie jestem tobą. Nie potrafię rozśmieszać do góry. Skurwienia nie przebijesz głową tego muru. Słyszałem to.

widzisz. Dzisiaj mnie pragniesz, jutro się wstydzisz. To jest mój krzyk, mój głos, moje życie. W tych słowach chcę słyszeć, a serca bicie. Ciągły sygnał jest początkiem końca. Człowiek, roślina, myśl konająca. To głos ostatni, ja tak się czuję. To nie dla ciebie, nie wytrzymuję.

samotnie każdego z nas. Wiatr kiedyś dotknie połamane kwiaty, które żyją samotnie każdego z nas.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: moje. Radio 24.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
0: To jest moje Radio 24.
1: Moje Radio 24. Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
0: To jest moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
1: To jest moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.